0: Jawożno. Na kiściu narodu mogo, na plodotwornym fosforii wyrys lis berezowy. Konary kwitniom zelene, proreczte słowo. Szumom bez witru promowte, tyszynom bez szumu, słowom bez słowa powiczte, jak tu było. Adże z tej ziemi rosnete, z tego fosforu, i znate tajnu na jedną, co neznaniom bolit. Czy to zaprawdę tak było, że aż i tu nie klaczali, żeby i my, ich synowe, w nedrach matery iście, na zachodnim pisku klaczaty nie znali? Berezy od wstydu biły, szumu mołczania. Molu się do was, nie za was, chwilą doznania. Nie noszę żalu w sobie już do nikogo, adże nikogo nad nami, okrem Boga. Na slezach narodu mogo, na płodotworniej soli, wyrys lis sosnowy. Oj, sosny, sosny, takie ty wyrosły na soli narodu mogo.
1: Raz, dwa, trzy, hop!

Witajcie, dobry wieczór, drodzy słuchacze. Kolo słuchania audycji o doma z tej strony Severian Kosowski. Dnes do was bisiduju priamo z Lemkoviny, z Virchnej, z Gladyszowa, z mojego mobilnego studia. Tiszę się na to tu striczu dnes z wami. Tym milsze, że, no jak im ryuk, bisiduju do was z Lemkoviny. Ta audycja o doma, jaką w dneśniu sobotu poczujete do godziny 21. No a dnes mamy 6 dzień czerwca.

I witajte po przerwie za mikrofonem Seweryn Kosowski. Produżamy to nasze wysyłanie audycji o domasz. Fajni siadije na Lemkowyni, piknik lemkiwski, piknik lemkiwskiej kultury w Rybkach Prochodyt. I ja byłem jego uczestnikom, jak raz dnes się z tym z wami dealu. No a my w Radio LMFM dobrą muzykę gramy, tak że zapraszam na dalszą muzyczną przerwę.

słuchacze, słuchatelem FM. LEM FM to twoje radio. Moje na pewno. Slawko Trochanowski.

Zareklamujte sebe, swój biznes albo swoją dialnist na antenie Radia LEM FM. Garantujemy atrakcyjne ceny i możliwość dotarcia do czeslennej grupy słuchaczy. Macie gotowy materiał? Przyślejcie go nam. Kiedy nie macie, pomożemy go zredagować i zmontować. Nie traćcie ani chwili, skontaktujcie się z nami. radio@lem.fm. Zareklamuj się w LEM FM.

My zwamy, wy znamy. Razem daje LEM FM. Pierwsze nasze radio. LEM FM.

0: Oto masz.
1: No i tak, drodzy słuchacze, ja się z wami pomaleńkę praszczam. To była audycja o Odomasz, jako stednes, hodny byle czuty priamo w Radio LMFM. Za mikrofonem był Severian Kosowski. No a dnešnią audycję 6 czerwca małem przyjemni dla was wysyłaty z Lemkowiny, z mojego mobilnego studia w Wirchny w Gladyszowi. Dobranicz, majte się szumni.

0: posłuchajcie dawnej opowieści pewnego dziada, w której przeszłość dziadowskiej doli jawi się niczym jutrzenka.
1: Teraźniejszość zaś to świat smutny, pełen goryczy, w którym przyszło mu bytować i musi walczyć z przeciwnościami losu.

Mij wersz. Wojdu do tebe mij wersu i woryciata zatrysnu i nikto nie bude widział i nikto nie zrozumie, co się w tobie dzieje. Rozderto i duszu czuhaniu, na tebe zaszmariu, od nazriaczego oka skotyny i od szczurego ludyny. I budesz lem mij i niczyj inczyj. Od najbільшого болю найбільший.

tutaj witam Łemki. Się bardzo raduję, że mogę do was powiedzieć parę słów w naszej mowie. Kazimierz Kutz.

W imieniu wyzdrawienia, że to jest swoim dotuliniom zastawił pekuci bil Petrowej swekry, wylicz te perczere swoją dobroserdeczną z bil Two terpiaczo raba Stefana i skoro mu daruj zdrawia, prazno se ti molimy.

Prosty przyjmsze Bożestwenych, Świętych, Preczystych, Bezsmertnych, Nebesnych i Żywotoriaścich, Strasznych, Chrystowych, Tajn, dostojno blaudarim Gospoda. Zastupi, spasi, pomiluj, sochrani nas, Boże, Twojeju blagodatiju. Deň ves sovršen, svjat miren i bezrišen, isprosi.

stóp moich, kraina dostatków i krasy. Nad głową niebo jasne, tłok piękne lice. Dlaczegoż stąd ucieka serce w okolicy? Dalekie i niestety jeszcze dalsze czasy. Litwo, piały mi wdzięczniej twoje szumiące lasy niż słoiki bajdaru, saltiry dziewicy. I weselszy teptałem twoje trzęsawice niż rubinowe morwy, złote ananasy.

Tak daleki, tak różna wabi mnie pomęta. Dlaczegoż roztargniony wdycham bez ustanku do tej, którą kochałem dni moich poranków. Ona w długiej dziedzinie, która mi odjęta, gdzie jej wszystko wiernym powiada kochanku, depcząc świeże myślady, przyszłej pamiętam.

Zaziem z tobą. Wołom wleczu swój wołok, jak szachtarski kin wozok żelizny. I choć mi ciężko, zdochłbym, kiedybym ja

Ludzie zadeptują deptak krynicki, niosą litość w wypłowiałych oczach, rzucają 50 groszy do kapelusza.

też należy się przyjemność. Mój anioł stróż szepce mi do ucha, mój anioł stróż szepce mi do ucha.

Bo takie wirłania jest, że jak nasze, że jak zezula prekukat swój czas, to się wastriaba premieniat. Anafema. Zezuleńko moja, nadzieje głupa, lemiar zazelenije, ty już mi kukasz. I wziąwszy swój mich podorożni, dumkami pełny, tuchu dyganiam świtamy, z wirą sto dolu porożniu, z rybnyma kuplu tlarami. A ty mi kukasz, i kukasz, i manysz. Proto gulitu idę za zulo. Lem wiszczy ogni zapalet, świat Jan kupała, nie budesz

Dobry wieczór. Dneska kurs netypowo, bo witorok zarezerwowany jest dla programu 14 pochołowi chodyt, ale proto, że nie powało mi się nahrate edycji z Anną Kurpan z Ukrainy, ryszyła jem nie dawać dneska niejakoj temy, proto, że wolu przyniaty formu programu, jak spił besidu z drugim człowiekom i tak mam nadzieję, że za tydzień w wtorek powiedzę mi się pouczyty z Anną i z nią razem przywitamy Was na anteni programu 14 pochołowi chodyt. A dneska w to miejsce wyjątkowo słuchowisko. Mamy teper nowelu Partyzant Petra Polańskiego, która jest dość obszerna, proto dumam, że jak będę dneska jeden odcinek wece do peredu, to będzie lepsze. Także zapraszam na 8 czas Partyzanta Petra Polańskiego. Sydonia była prykrasą karpackich gir. Na zielonym tli wertepił czudni odbywali się jej jasno złoty kuczery. A wirną dityną tych wertepił była ona. Wyrosła medżenyma, zżyła się i nie leszała ich bez lubowania. W świżych jarnich dniach i w spekoti lita pochodżuwała ona po medże łanamy żółtoho żyta, zeleny małkamy, jasno złotysta Sydonia. Ponachlad do zelenego haju, a dale przez kczeru nad Beregesanu i lubuje się z przyrodą. A w jirskiej zakutyni cygańska watra. Pidchodzi do dziewici cyganoczka, jedna z tych wandriuniczok, co jak meteory prolitują od jednych hir do drugich. Mimowilni zwiduje się dziewicia o dolu. Dziwocze serce za jedno byje dla odkrycia buduczności, a po worożbi uśmiech i już dziewicia kracza dale łuchamy do widciuskiego domu, gdzie jej oweczkę wesoło pobekujuczy wertają się stołoky i de stare chabzyny i werby tak perekonujuczo kliczut. Pak żółtowołosa kniahynia każe się westy do susitki czorniawoj olałki. Nabesidowało się, naśmijało, naszepotało i nażartowało z kamaradką od sercia i po serdecznym wyciupaniu lyczok rozstają się na praszczalnym werchu. Sydonia była delikatna, a świżyst i krasa probywała z ciło jej postawy. Lechko dosterichana tucha owywała jej usta, a w duszy nesła pochoło z żałisnych karpackich melodyj. Na zwidania parocha Dunowycza ona odpowiadała z tym starunkom i tepłom, przy jakich my czujemy, że żena je wszystkim w naszym życiu, że bez niej nasze dny byłyby suchą pustynią, a my sami posered stychii życia bez niejakoj opiki. Spasen budet, przekonany był paroch. W ostatni czas z szalenych fal wyrwali. Chłoszli do drugiej izby. Tam spał mużczyna, którego blide lice odbywało od czornych bajusiu. Przy posteli siedł chłop, starec z osywyma dołgyma wołosamy w czypowi. Iż to Hajmon, zwidał paroch starcia. Palec,
palit, zabesidował Hajmon. Znacja krow. Cmom obyszło inne czudne, a iszczy do topeli trafyty. Ciamlu i ja. Chodył i ja do bojowego ognia w młodych rokach. Iszło się obojatni, ba, co obojatni. Tak śmiło i na medwedianych to nepidę. Za medwedią i ty, ta, tak jakosy stiachne człowiekom, aż moro spide potili. A na kulu to iszło się jak w dym. Choć z kuli biut, a człowieka nycz za serce nie styskat, jak są bezwilną tołdy, dusza się staje, choć smert za pleczyma. W boju nic strachu, a najdę kula. Tołdy palit, palit. Jeftymowe usta tycho szeptali słowa Marsylianki, ta fraza. Lubą świata odczyzny, zwuczali jak molitwa na wernenoho syna. Otworzył oczy, jeho pizrynia błukali bezmyślni. Ta strymali się jednako oczy hejby prykowany na widok jasnoho serafymka, koło systoj ład. Smotrył i myłował się jak dityna, wzrywszy świtlyka. Syniawa karpackiego neba odbyta w oczach Sydonii wpyła się doraz balsamom w chłoru duszu Jeftyma. I takoj zas wsnuł. Sołodki stan serety horiaczkowoj triasa wyci. Nie chce się Jeftym obudyty z toho błażennoho snu. Sołodkie tremtinia perebihat potili. Nie je toho świta. Dalekyma strzeczkami wandruje dusza. Hejby się odurwała od zemli. Nyjakie stremlinia, nyjaka żażda ne prygnitat rudy. Mniali się dny, a z nima i Jeftym przychodził go sobi. Budył się często, często wzerał się w dziwocze lice. A koli posered noczy świcza kormyła izbu słabą jasnyną, win probudywszy się, wydił przy posteli postać pleczatoho schylenoho starcia i tin joho welku na ścini. Zyszoł tyżden. Na klebanii parocha w smerecznym zminyło się nevelo. Ta przyszła wist od zamużnioj starszoj diłkę parocha, że jej mąż w dorozi do Mukaczowa na Uhrach czerez madziarsku rewoltujuczu szajku, kotra zminyła się w rozbijniczu bandu, był schwaczeny i bez wsiakoho pardonu powiszeny, pobilszujuczy riad szybenyc stojaczych na rozdrożach. I mość zasłabła. I Sydonia neżduczy musiła wyichaty, żeby byty pomiczną sestri. Na Hneska to już wszystko. Teperkus skorsze poczujete następny czas, bo już w piatnyciu. Zapraszam. Dziękuję bardzo serdecznie za uwagę. Czytała Monika Tylawska.

0: czytania to najlepsza zabawa, jaką wydumali sobie ludzie.
1: Czytanie to podorosz, kotra nigda się nie kinczyć, dołcha, ba, wiczna podorosz, w czasie kotroj stajemy się łagniejszy, mylszy i barze człowieczy.
2: To czyta knyżkę, żyje dwa razy.
3: Radio czytalnia.
4: Chysza bez knyżok jest jak ciło bez duszy.
5: Dumam to czytam, czytam to jem.
6: Knyżkę są towarzystwom, które sobie człowiek sam doberat.
3: Daj Boże dobry den. Witamy Was serdecznie, drogi radio słuchacza, i prosimy nasz 69. odcinek programu Radio Czytalnia. Dneska proczytamy paru tekstów, w których jawić się tema spania. Son tiszut się zainteresowaniem literatiu, asocjuje się z odpoczynkom, spokojom, krasą. Ale celem? Czasom może być niespokoją, albo nawet koszmarom. Spaty kładamy się wieczorom, koli po ciłym dny trzeba odpoczaty.
7: Wasyl Chomyk, wieczór. Zmuczony wieczór, luch na keczeru. Zakurył fajku, zadrymał znamy. A z fajki iskry znacili w niebo i zabliszczali gwiazdami. Czytała Sofia Rutkowska.
3: Kołyskowe piśni ulyszają się w serce na ciłe życia. Budują relacje z rodyczami od pierwszych chwil, wytyszają, pomagają w snuty, ale też rozwijają. Rola tych piśni jest neocinena. Kołysanka może przybierać różne formy melodyjnego nuczenia albo śpiewania ulubionych piśni. I my mamy grupę kołyskowych piśni. Zapraszamy do wysłuchania jednej z nich. Bude to Lemkiwska kołyskowa, prekraśnie zaśpiewana przez ansambl Lemkołyna z Lwowa.

0: W rosyjskiej literaturze son nie jest traktowany ilem dosłowno jak odpoczynek i fizyczne spania. Ludzie hejby zasnuli, nie widno ich, zabywają o swoim rytmem.
1: Janko Szkierpan, bajka. Kole małbym czarowiczkę, w których miłbym moją i ty. Za kordony, kiedbym pisał, lękił bratim obudyty. Starą prawdę im wkazaty, gdy ich zemla, otec, maty, gdy ich beskyt kamenistej, gdy ich rydny kraj rękiewskiej. Czytał Martin Rutkowski.

Snyją się migi do tej nocy i są głuboczy jarubaty. Gdy lata liniły tuchy bocy, postukujuczy ciągły gory wychonom wiz, a za nim luch zawlakany. Dido oczami niebo mirjał, bez huńku obzyrjał jajce w kieszeni, na chlip świżo wpeczeni pozerał. Świt wesną natchnieni rozśpiewał się za zelenił, prigorszczami gyłtał teple promienia, życia nasienia. A smużka pod obiczu zdawało się sama klicze, podżele gaz do gumi, tak jem cię dawno nie widziła, ждала jem, tużyła. Zemle, zemlice, zitchnął dido. Ja znam, co mnie kliczesz, rydna, najkrasza, najdorosza ponad druga. Luch do smuga zapiatej liszył, wziął jajce do żmeni, z imenom gospoda jał karku czuchaty bydlatam, żtob się nie robili bolaka od jarma, żtob się sejka nie duszyli darmo. Ruszył jajce, prykrył skybom, a na nią chlibuś arkisiany zlożył. Hej, stejił, hej, ruszył, hej! Rosny mi chlibę, jak liz mi pachny chlibę. Nie pójdę drugi raz za morę, tebe smużko, moja budu orał, tebe polął, sijał, z tobą budu plakał, z tobą śmijał. Nie pójdę za morę drugi raz. Hej, steju, hej, różył, wraz z kladom, hej! Przebacz, zemlice, sztom jak poturna gniewirny, świtami piszą, tebe liszył. Рідна, я думав, що бідний і голий, як Лазар, світ м'я заманив талярами. Коли мій вітер в очі загнав тугу і слезу нагнав солену гірку, як мор'я вода, я знав уж, що тя продав марно. Не найду другой такой, де би мі потік черкав, ліс шумів, камінь чеберкав рідном бесідом. Де очі не зверну, де не піду, там тінь твоїх вертів іде моїм шлідом, небом захмареним тягне спомина. Докар'ят, проклинат! Гей, сейке, гей, мої! Складом! Гей! Hey!

Żeby mati hardy sn, trzeba wieczorą wysłuchać da jakoj hardoj bajku albo śpiwanku. Posłuchajmy kołysanku, jaku napisał dla ansamblu Lemkołyna z Bilanku Michał Sandowicz.

Son ma fundamentalne znaczenie dla naszego zdrowia. Dobry son wpływa na naszą odporność, psychiczne zdrowie i odnowę klitynok tiła. Pamiętajmy o tym, że odpowiedni czas spania zwiększa wydajność naszego tiła i znacząco wpływa na nasze samopoczucie. A co się z tym wiąże? Odczuwalną wyższą jakość życia.

0: poczujete teper program z archiwu Radialem FM.
1: Dnes ja, sudia i pan Vanio obwinieni zapraszamy do wysłuchania humoreski ku tomu, żebyście i wy nie musieli chodzić po sudach. Doznate się między innymi zašto Akema Durbaka, chociaż zaperty do kryminału, czom pobył susida Tymka Kolesniu, jak tyś czom wszytkomu winna jest kura. No, taka prosta kura, zoseła. Bude i pro sprawiedliwist i pro bycia żeny. Ale najgirsze je to, że bude i pro bycia własnoj teszczy. Zaczynamy!
2: Teper poczujete humoresku pić z nachowołkom sudzi. Uczast Berut, sudzia, fecio sprawiedliwy, obwineny, akcenty i Durbak.
3: Dneska budeme sudyty obwinenoho Aksentia Durbaka, kotry nejedno maje na swoim sumlinju. Cy obwineny jest prysutny?
4: Tak, ja jem prysutny.
3: A de obwineny robyt?
4: No, teper nigdy, mam seme rodzity.
3: Ja się nie zwiduję, co robite w nocy, lem co żyjete. Kole ostatnio wypustyli was z kryminału, małem nadzieję, że to było dla was dobrą nauką. A wy zastu.
4: No, człowiek nikoli nie ma dosť nauk wysoki sude.
3: Dobry. Na sam peret zazrymy do papieru, żeby się dowidaty, jak do toho czasu żyliste. Ojoj, a co ja tu widzę? Ta wy macie jeszcze kupu prowin na swoim sumliniu. Z papieru widno, że już paru razy siedliście w więznici. Proszę, opowiedzcie sudowy, za co was karali. Najludzie tu zebrane znają, jaki z was ptaszok.
4: Pierwszy raz nie zamkli prokuru.
3: Jak to prokuru? Prokuru jeszcze nikto w areszcie nie siedział. Opowiadajcie, jak to było.
4: A to było tak. Zadusiłem teściołu, bo nie hodin było z nią wytrzymaty. Wse wreszczała na mene, że piu palunku, a ja bez toho eliksiru nie mogę żyć. I tak kuściogiem stisnął za hrtan i lem hykła. Zakopał jej do zahorytki. I wszystko by było dobre, żeby nie kura. Piszła hrebaty, wyhrebała teściołu, a mnie pohrebała w jaznicy.
3: A za co was zaaresztowali drugi raz?
4: Drugi raz ciż za durniciu, a tak dokładnie pro gryby.
3: Ta pro gryby ciż nikogo nie wsadzaje za kraty. Opowiedzcie ciu historię, lem dokładnie.
4: Znate veličezny sude?
3: Nie veličezny, lem wysoki.
4: Naj vám bude vysoký sude. Moja perša žena otrúha sa grybami.
3: To teper máte druhu?
4: Ní, druhá čiž otrúha sa grybami.
3: No to teper pevno máte už treťu.
4: Oj, tiež už jej nemám.
3: Tu vidno z papieru, že ste jej zadusili. Čo ste toto zrobili?
4: No bo nechotila ísť grybiu.
3: A zašto ste šidili tretí raz?
4: Tretí raz za nič.
3: Što vy pletete? Za nič to nawet komunisty narechtovali.
4: Vysoká spravedlivosť, napravdu za nič.
3: Tu nie je žádnej spravedlivosti, tu je sud. Opovídajte, jak s tým nič bylo.
4: No znáte, byl jem magazinierom i koli zrobili inventúru, to stvrdili, že v magazíni nič nie je. I mene aresztuale.
3: Oj, Durbak, Durbak. Što si mi się zdaje, że wy nie lem z pekła, ale i z kryminału nikoli nie wyjdete. A teper po czerzi budeme rozsudzuaty wasze nowe prowiny.
4: Wysoki sude, Bóg mi świtkom, że ja niczemu nie wyjdę.
3: Zapizno, bo lista świtkiw już je zaperta. Czytam pierwszą prowinę. Cy priznajete się, że ste w krale susidowej jackoły korołu, kotra pasła się na medży?
4: Wysoki sude, ja wziął lem reťaz, bo mi trzeba było przypniaty kozu. Ja nie widzę, że do reťazy była przywiązana korowa.
3: Następna prowina. Cy priznajete się do toho, że ste pobyli akýma zisp? Kilku razy już ste ho udarili?
4: Lem raz, naprawdę lem raz.
3: Jak to lem raz? Kiedy was susid chpał na zemlu i do hneska leżeć na posteli.
4: Jak ja wdarił, to nie ma prawa wstaty.
3: Następna prowina. Cy priznajete się do toho, że ste pobyli na pole drugiego susida, Tymka Koleśniu?
4: Ja jego nie pobył, lem cisz raz wdarił.
3: Jak to lem raz, kiedy win mał aż 13 syniakiu?
4: Raz, ale boronum.
3: Tu z dokumentów policyjnych widno, że ste w krale rower z Monteria. Cy naprawdę wam nie styd?
4: Ja dumał, że właścicielowi bude już niepotrzebny.
3: Cy obwineny przyznaje się, że w czasie polowania postrzelił hajowego?
4: Tak, przyznaję się.
3: A cy możecie podać tak łagodniejsze obstawiny?
4: Tak, hajowy nazywał się Zajac.
3: Tu z papieru widno, że nie oddali ste właścicielowi wkradzeni perstin. A precia tak nakazał sud.
4: A ja proszę wysokiego sudu, na persteni było napisane, na wse twi, tajemne oddawał.
3: Następna prowina, to za zbytka. Ustaleno, że dwa razy wdarili ste poszkodowanego Terentyja piastuką w twar. Co winieni, chodzi dać to do tego dodaty?
4: O, nie, wysoki sude. Dumam, że to powinno mu wystarczyć.
3: Policjant napisał w protokoli, że w czasie rewizji naszł w wasi kieszeni srebrną łyżkę. Powiedzieliście, że to nie kradzena rzecz. To do frasa odkąd się wzięła w wasi kieszeni?
4: Ja nie mam kredensu i wse noszę jej w kieszeni.
3: Z dokumentów widno, że ste dokonale kradeży po pianomu w biły den.
4: No tak, wysoki sude. Wieczorem i na terezwo boju się wychodzić z chyży.
3: Cy obwineni mał spilnika w czasie kradeży?
4: Nie, wysoki sude. Teper trudno uctyłoho spilnika.
3: Na protiazi tyżnia obwineni dokonał 7 włamań i kradeży. Cy to nie jest za duże?
4: Oj, wysoki sude, złodziej nie ma wilnych sobie i niedziel.
3: Widno, że bytka się wam spodobała. Wasza żena twierdzi, że ste jej pobyli w serednie nocy.
4: Niedawno skarżyła się, że pobyłem jej w den. No to do frasa koli mam jej byty.
3: A czą wdarili ste teściu nohą od stoła?
4: Abo nie mogłem wyjnuty ciły z tyłu.
3: Cy priznajete się do toho, że na zabawie w Florynci kopnuli ste w brich Matwija Kieseliciu?
4: To prawda, że jem ho kopnu w brich, choć ja jego chodził kopnuty gdzie inde, le mi się skoro obernu.
3: Ja tu mam napisane, że na tej zabawie wszytky byli się kresłami. A wy co robili?
4: Ja nic nie robił.
3: Ta czom nic?
4: A co jem mał robić, jak dla mnie brakło kresła?
3: Zas w korczmi w Gładyszowi wdarili ste Tymka Polyłku żelizą po hołowi.
4: Ja jego wdarił, to prawda, ale gazetą.
3: Gazetą? A co w niej było, że Tymka z tego huszyli?
4: A ja nie czytał.
3: Z policyjnych protokoliów widno, że chcecie robić konkurencję spirytusowemu monopolowi. Naszli zmech was aparaturu do robienia samochonki. Za to czeka was wysoka kara.
4: Ale ja samochonku nie robił.
3: Ale aparaturu mate i budete ukarany.
4: To od razu ukarajte mene za gwałt.
3: A zgwałtyliste da kogo?
4: Nie, ale aparaturu mam.
3: Widno, że swali od was ruky i nie możecie żyty bez bytky. Czym wdariliście Aftana Żentyciu, że już pół roku leży na posteli i nie ruszat ani nohami, ani rukami?
4: Wdarłem szynką.
3: Jaką? Suniaczą, korowiaczą?
4: Ni, kolejową.
3: Za wszytko, što zme čuli na dnešní sprawi, vidno, že za wszytko vinu ponosit oskarženej akcenty durbak. Najobvinenej stane. Zamykam rozprawu protiv obvinenomu akcentyjovi durbakovi. Powiem wam tak. Nazberało się wam toho bardzo duże. Zwinili was z poprzednich prowin, a wy nie możecie sobie spokojnie żyć jak inni ludzie. Jakisi fraz do was głoszą, że teper na stary zrobite prawary i okradzate susidy i sklepy. Czy obwineny chce dać to powisty przed odczytaniem wyroku?
4: Nie, wysoki sude. Toto, co chciałem powisty, powił adukat. A toto, co nie chciałem powisty, powił prokurator.
3: Czy obwineny akcenty durbak przyznaje się do winy?
4: Nie, wysoki sude. Promowa mojego adukata i zoznania świadki przekonali mnie do mojej niewinności. Wysoki sude, ja niewinny.
3: Ha, wszystkie tak powiadają.
4: No widzicie, panie sudio, jak wszystkie tak powiadają, to musi to być prawda.
3: Czy obwinieni uważa, że wszystkie zme bortakami?
4: Ja mam wielką poszanu dla wysokiego sudu i nie ośmieliłbym się to tomu zaperczyć.
3: Czy obwinieni ma jeszcze dasz to na swoją obronę?
4: Już nic nie mam, bo orczyk zabrała mi policja.
3: Czy obwinieni nie zdawał si sprawy z tego, że przestępstwo się nie opłaca?
4: O, dowiedziałem się teraz, jakbym dostał rachunek od adwokata.
3: Sąd zamyka rozprawę i ogłasza wyrok. Za wszystkie prowiny sąd karę obwinęło Aksentia Durbaka karą 5 roku aresztu albo 2000 zł. Co wolite?
4: A, dajcie mi pieniądze, ta zaraz tu wszystkich zaproszę na palunku.

Muzyka poważna, klasyczna, do posłuchania w każdą niedzielę o dni 8 wieczorem. Prosit Paulo.

Lem FM. Stoszist i szist gorleci, 103 i wisem polkowyci. Lem FM to twoje radio.

LEM FM, pierwsze nasze radio. LEM FM, pierwsze lemkiuskie radio.

Muzyka poważna, klasyczna, do posłuchania w każdą niedzielę o godzinie 8 wieczorem. Prosit Paul.

0: rauce.
1: No ale na stałe to to radio, a może dasz to z kraju w budę?
2: Zaraz, zaraz, na stałe na Karpaty. Cicho, słuchajcie. Waniu, holosofon gotowy? Już.

Gdyśnia, muzyczna audycja, budę pro geografię. Dochoda do zrychtowania takiej audycji jest taka, że po tragicznych podijach sorok sebo roka Lemko zamieszkują tu już inny teren, jak zamieszkowali wcześniejsze. Ale nie do kincia. Na początku nieśmiło, a pak w sztoraz to wekszym czysli Lemko zaczęli wertaty do swoich rodnych zemel i do swoich rodnych gnist. Ale wernijmy jeszcze do starych czasów. Do czasów, kiedy nic jeszcze nie zapowiadało tragedii. Własnie w oczka i tam na Lemkowinie.

0: jak można się było doznaty z naszego radia. Żelemk żyły i żyjut do dneska, ciż w takich miściach, gdzie naukowci nie chcą ich dozrit. No, na przykład pod Pereczyną na Karpackiej Rusy.
1: A teraz my zaspiewajmy taką śpiewankę. Joiši, u te z materom moji spivali Kolomlina javorina za cvila kalina.
2: Taj tuj spivanci lehko už i 100 ruku.
1: Taši i bulše. No, ja malinka bila i u korčini spivali.
2: Tak, tak. Ja pametavu.

W międzywojennym periodzie ciż wspominano traumatyczny i bolaczy podziei z minułego. Śpiła najpierw 14. roczok Wasyl Bawolak z Ośładkoły, a zas potem ensemble Serencza i tam w Gorlyciach.

Leciła kula ponad chorą, leciła kula ponad chorą, ta ją uderzyła o grud moją, ta ją uderzyła o grud moją.

Sereduszczoj, Lemkowyny, pani Maryja Burjak, śpiwanka rejestrowana w 1985 roku. Pochody do ona z Polan.

Częste były kontakty z naszymi braćmi Rusynami po południowej stronie Karpat, Makowicza i rodynońko moja.

najbardziej znaną lekcję lemkiewskiej geografii dał poeta Iwan Rusenko w wierszu pod dołgim nagłówkiem Kto ma zamiar się żenity albo lekcja lemkiewskiej geografii, jak poeta pisze, smotte na mapu. Kto ma zamiar się żenity? Najne czekat do oseny. Ale najsia opoobzerat, najsia szumni popryberat i naj doraz się ożenit. Bo kto soj życzyt dobroj gazdyni, najsoj wyberat żenu zożdyni. A kto zas lubit młody diłku, tot najperejde aż do waniłku. Tam są dziewczata oczeń choroszy, ale nie mają gruntu, nie groszy. Jaglem bogaty, choć stary w diłci, możu coj najty żenu waniłci. Ale jak iszczy młody judołec, to najcia udast do kostarołec. Tam soj wybere, choć kus i brytku, ale dostanę duże maitku. A kto by chodził dobroj śpiwaczku, to najsia żwidat de do muchnaczku. De do tylycza, albo do huty, tam sud dziewczata, szto znajut nuty. A iszczy toto potychy powiem, że czasom najdę żenu w łabowi. Lem do Uhryna nit czoho ity, bo tam dziewczata nie mają dity. A kotryj lubyt bars czorny oczka, to najsia udast lem do Wysłoczka. Kto sobie życzyt za sparadnyciu, to naj posmotryt lem na Kreniciu. A kto zaide aż do załatko, to pełno najde dziewczata gładko. A kto już nijak nie najde pary, to najsia żwidat desut brunar. Bo tam na tysiacz piacto naroda jedna tysiacza żeńskoho roda. Aj w worobliku, w szklarach, w kroliku, w izbach, w ropycy, w czyrni, w rypnyku, lemkiewskich dziewczat mate bez liku. Temperamentu lemtra do toho i kus odwagi i siły w nogach. Ale rycz persza, to sud dulary. Naj o tym znajut mlady i stary. Żenyty się możut nawet durni, cy to w repedi, cy to w osturni. Naj sobie każdej mapu rozłożyt i naj pogladat deko treseło. Najdę soj żenu, jaku sam schocze, i budę się mu do smerty wewo.

Po wyseleniu, w pierwszych rokach, we krzyst lemkiu, tu żyła za swoim i chciła wertaty. Nychto nie planował sy ostawaty prymusowo na czużyni. Początkowo nie swojej cerkwy, nie swojej kultury. Można było plekaty swoje lem na rodynnych torżestwach, na wesilach, kstynach, pochoronach. Cy w czasie światy, Rizdwa, Wielkodnia. Ale po 56 roku, toto, który najbardziej były wytrwały, zaczęły wertaty. Negodne były żyty na czużyni.

pierwsze lemkiewskie nagrania, których można było po wyseleniu jakosym cudom dostaty, to były nagrania brata Fecia Gocha, Johna Gocha z Ameryk. Zindraniuska, Polka.

A teper śpiwanka, którą wszystkie dobrej znamy, mam honir przedstawity śpiwanku, którą będę śpiewał Iwan Czizmar, który jest wiernym słuchaczem naszego radyja i jak się mi zdaje, mieszkat w Osłydniku. Zdrawimy, panie Iwanie.

i Zastwir Johna Gocza, który zrobił w naszym radyli fantastyczną karierę. Ale dnesko posłuchajcie go w ciłosty.

A teper zas ensemble Puls, podźmy sobi dobry ludę, a budut śpiewaty Stefan Łukacko i Andrii Karafa.

Na zachodzi, na Czurzyni, nasza lemkiłska kultura cisz się rozływała. Starsze, peredwojenne pokolenia, które pamiatało dobry Lemkowynu i perenesło na Czurzynu tot kulturowy zmist, którym nasiakło na Lemkowyni, popularyzowało naszą kulturę na Czurzyni. Najczęściejsze grali na wesilach. Przed wami kapela Dumka z gromadką.

jest specjalna nagoda do przypominania starych lemkiuskich śpiłanok. Ale nie chciałbym leszyty was, słuchacze, w pesymistycznych nastrojach. Bo wse, kiedy besidujemy o tym, że sztosy lemkiuskiego się wkazało, że sztosy lemkiuskiego jest odtworene, zachowane, to jest to optymistyczna informacja. Jedną z najbardziej optymistycznych płatni, które się wkazali za ostatnich 10 roków, to była jawiskowa płatnia wesny, która naszą kulturę przedstawiła w czysto inczej podobie, w moderniej podobie, ale z nawiązanią do tradycji i do tego, co w lemkiuskiej kulturze najważniejsze, pouczenia tradycji i modernosty. Ja się dneska z wami praszczam, kinczu, gneśniu striczu, zo samyma lemkiuskyma, rusyńskyma, prosto rusnackyma melodyjamy i zapraszam za tydzień. Bohdan Gambal.

Kuchenczera, Dnes Zaran. LEM FM na żywo. Słuchaj, peredawaj druhym. LEM FM.

Modlitwa. Rozwojte się, buczka. Wam nie wszystko jedno. Zelenym życiem zaszumte mi i zamiar.

stóp moich, kraina dostatków i krasy. Nad głową niebo jasne, tłok piękne lice. Dlaczegoż stąd ucieka serce w okolicy? Dalekie i niestety jeszcze dalsze czasy. Litwo, piały mi wdzięczniej twoje szumiące lasy niż słoiki bajdaru saltiny dziewicy. I weselszy teptałem twoje trzęsawice niż rubinowe morwy, złote ananasy.

0: tak daleki.
1: Tak różna robi mnie ponęta. Dlaczegoż roztargniony wdycham bez ustanku do tej, którą kochałem dni moich poranków. Ona w grubej dziedzinie, która mi odjęta, gdzie jej wszystko wiernym powiada kochanku, berczą świeże myślady, czy samej pamiętam.